0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podajesz?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: S. Wprowadzamy w nowy tydzień. Siemanko, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień. Witamy was bardzo gorąco, tak samo gorąco jak dzisiaj był gorący dzień.
1: Oj, nie tylko dzisiaj, wczoraj zresztą też. No, rozpędziła nam się pogoda, tutaj trzeba przyznać.
0: Ale witają się z państwem.
1: Albert Pusa.
0: Jakub Green oczywiście realizuje nas niezastąpiony. Słowik Piotr.
1: No, majówka oddała pogodowo, trzeba przyznać.
0: Oj tak, zdecydowanie. Była piękna, była ciepła. Mam nadzieję, że bardzo dobrze z niej skorzystaliście.
1: Tak jest. No, jeśli aktywnie, to fajnie. Jeśli nie, to mam nadzieję, że odpoczęliście przynajmniej. W każdym razie mamy nadzieję, że wasze plany majówkowe się ziściły.
0: Dokładnie tak. Z mojej strony dzisiaj będzie trochę o świadectwach. I nie będziemy rozmawiać o maturach.
1: A, swoją drogą, połamania długopisu wszystkim maturzystom, jeżeli jacyś nas
0: Włącznie
1: słuchają.
0: Z tym panem, o którym rozmawialiśmy rok i dwa lata temu, bo chyba trzeci rok z rzędu ten 70 czy tam 80-letni pan znowu podchodzi do matury.
1: Myślę, że więcej niż trzeci rok z rzędu.
0: No, to prawda. Będzie z mojej strony jeszcze o taksówce i autobusie.
1: Z mojej strony będzie trochę też o autobusach, to tak w ramach tematu krakowskiego, ale poza tym z mojej strony będzie dużo o zwierzątkach. No i jedna propozycja, jeżeli ktoś nie ma pomysłu, jak spędzić, no może nie tyle wieczór, co noc z 5 na 6, ale o tym za chwilę w audycji.
0: To następna.
1: Tak jest.
0: Okej, to klasyk teraz, który aż się dziwię, że jeszcze nie graliśmy.
1: Na rozruszanie trochę będzie.
0: Dokładnie tak. Arctic Monkeys, Are You Mine?

0: Myślę, że 1 maja można nazwać oficjalnym otwarciem sezonu rowerowego, przynajmniej u nas w Krakowie.
1: No, ciśnie mi się słowo na usta, które tu często powtarzamy na poza anteniu i nie mogę go powiedzieć na antenie.
0: Nie będę dociekał. W każdym razie, no ja na przykład sobie faktycznie zacząłem majówkę dosyć rowerowo, ponieważ w trakcie wyjazdu majówkowego razem z dziewczynami i znajomymi objechaliśmy 30 km wokół Jeziora Czarsztyńskiego, co polecam serdecznie, traskę Velo, naprawdę fajna. Ale tak, powiedziałem, że otwarcie sezonu rowerowego przynajmniej w Krakowie, a to dlatego, że właśnie od 1 maja dużo łatwiej będzie dostać się z miasta do na przykład Ogrodu Zoologicznego w Lesie Wolskim, ale nie tylko, bo również Ojcowskiego Parku Narodowego. Chyba mówiłem nawet o tym przy okazji zeszłorocznej audycji swoją drogą.
1: Wow.
0: Bo kojarzę ten
1: się
0: temat.
1: Się chłop cofnął.
0: To wszystko za sprawą zwiększonej częstotliwości kursowania sezonowych linii autobusowych. W tym...
1: A, czyli można zawieźć rower autobusem, tak?
0: Do tego zmierzam. Ale właśnie. LR0, czyli linia między osiedlem podwawelskim a zamkiem w Ojcowie, linia 134 między Stadionem Krakowi a ZO oraz nowo uruchomiona linia 434 na trasie Baba Jaga, Aleja Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, ZO.
1: Co to są za... Czekaj, co to jest Baba Jaga i co to jest Aleja Kasy Oszczędności Miasta Krakowa?
0: Nie wiem.
1: Gdzie to jest?
0: Nie wiem, patrzę na Piotrka, mam nadzieję,
1: pierwszy
0: że mi
1: coś podpowie. Słyszę o tych miejscach w Krakowie.
0: Można sobie sprawdzić w internecie w każdym razie. Dobra. 134 i 434 będą kursować co 15 minut między 9.30 a 18.00, również w soboty, niedzielę i dni świąteczne, co
1: to
0: jest
1: fajne.
0: Dosyć ciekawym usprawnieniem. A linia LR0 od 8 do 19 co 35 minut. No linia trochę dłuższa, podejrzewam, że też mniej autobusów jest na nią przydzielone. No może po prostu to z obłożenia. Warto też dodać, że tak jak Kuba wspomniał, co drugi taki autobus będzie wyposażony w specjalny wózek służący do przewożenia rowerów.
1: Fajne.
0: Więc nie będzie trzeba wpychać rowerów między pasażerów.
1: Fajne. Chociaż...
0: O!
1: To byłem ja. Jeżeli coś było słychać, przepraszam. Nie wyciszyłem laptopa. Było słychać, Piotrko? O, było słychać. A, no. W ogóle to Słowik mi mówi, że Słowik mi coś napisał. No to nieźle. W każdym razie, to ja mam inną taką myśl, że fajnie, że jest taka linia, że tego, ale to na przykład, czy jak już się wybieramy na rowery, to może pojechać tam na rowerze?
0: Można pojechać. Trasa przez Ojcowski Park Narodowy może być ciekawa i może być wyzwaniem, bo tam jest sporo jednak górek. Prawda, przewyższeń i tak dalej.
1: Cały dzień na rowerach. No dobra, chyba sobie zagramy, co? Tak jakby o nie wiem. Dzisiaj nie w formie, ja się będę jąkać. Gina Fontanella, One Trick Pony.

0: Tiger Herb, Zalia, Vita Bambino i nareszcie, czyli najnowszy hymn, tegoroczny hymn męskiego grania. A ja wjeżdżam w prywatę. Albert.
1: Co?
0: Jak masz na trzecie imię?
2: Nie mam.
0: O!
2: Trzecie?
0: No. Bierzmowanie.
2: A, bo ja nie mam drugiego.
0: Widzisz.
2: No widzisz. Z bierzmowania Andrzej.
0: Andrzej? No, ja mam Michał.
2: Swoją drogą, stąd się wziął mój nick na plemionach, ale to nie powiem tego.
0: Amsy zagrał w plemiona.
2: Dobra. O czym rozmawiamy?
0: O religii?
2: O, przecież my takich rzeczy nie ruszamy.
0: Spokojnie. Coś dzieje. Kuria metropolitalna w Łodzi wydała ostrzeżenie przed oszustami.
2: O!
0: I nie bez powodu pytałem cię o trzecie imię. Ze względu na to, że ci oszuści oferują za opłatą fałszywe dokumenty potwierdzające przyjęcie sakramentu bierzmowania. Lub tak zwanego świadectwa rodzica chrzestnego.
2: Czy jestem zaskoczony? Wydaje mi się, że to nie jest pierwsza tego typu sprawa w dziejach przynajmniej polskiego kościoła.
0: Generalnie podrabianie dokumentów, nie?
2: No, dobra, racja.
0: Natomiast, no wiadomo, te dokumenty są chociażby właśnie potrzebne przy pełnieniu roli chrzestnego, czy świadka na ślubie kościelnym. No i według komunikatu w obiegu pojawiają się podrobione zaświadczenia pieczęciami rzekomych parafii. Rzekomych, bo na przykład w Łodzi i Warszawie takich, które w rzeczywistości nie istnieją.
2: O! No, ktoś sobie założył swoją zmyśloną parafię.
0: Zmyślona parafia
2: jakby
0: pani
2: tak
0: Foster, co?
2: Wyobraź sobie grę typu City Skylines, ale zamiast miasto masz parafię.
0: Matko Bosko. Idziemy dalej. Generalnie na przykład, to sobie wyciągam z artykułu, na którym się opieram, na przykład właśnie dokumenty mają przystawioną pieczęć na przykład parafii rzymskokatolickiej pod wezwanie Matki Boskiej Saletyńskiej w Łodzi albo parafii Świętego Mikołaja w Warszawie. Żadna z tych parafii nie istnieje.
2: Szkoda. Chyba.
0: Nie wiem. Generalnie kuria podkreśla, że takie dokumenty poświadczają nieprawdę i nie mają żadnej mocy prawnej i nie będą honorowane w żadnej parafii, a wszystkie tego typu zaświadczenia są dokładnie sprawdzane, jak się okazuje. Między innymi chociażby poprzez kontakt z duchownym, który rzekomo je wystawił.
2: A niech to. Chyba jednak nie będzie ślubu kościelnego na skróty.
0: No, nie wiadomo generalnie, kto na ten moment stoi za procederem, ani jak szeroka jest jego skala, natomiast problem został już zauważony i oficjalnie nagłośniony przez władze kościelne. Jak rzadko, co?
2: Co?
0: Co? Kto to powiedział? Co? Nie było żadnego komentarza w tym temacie ode mnie, bo nie poruszamy tematów tak ściśle religijnych.
2: Oczywiście.
0: A jak mowa o religijnych rzeczach, bo jeżeli nie masz żadnego komentarza, to będzie teraz religijny zespół. Bo będzie skillet. You ain't ready.
2: Oh.

0: Podczas majówki pogoda rozpieściła, zarówno pod kątem temperatury, jak i bezchmurnego nieba.
1: No to majówkowo masz dzisiaj.
0: Tak jest. To wszystko sprzyjało na przykład wieczornemu oglądaniu gwiazd. I jeśli...
1: Nie oglądaliście?
0: W sumie to nie. I jeśli lubicie czasem po prostu powpatrywać się w nocne niebo, to mamy dla was coś ciekawego. Bo w nocy z 5 na 6 maja, czyli za te powiedzmy nieco ponad 24 godziny.
1: Jutro wieczorem.
0: Będzie można obserwować jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych widocznych gołym okiem z powierzchni Ziemi.
1: Czyli... Zorza?
0: Nie. Maksimum roju Eta Akwarydów.
1: O!
0: Czego?
1: Zawsze chciałem zobaczyć maksimum roju akwarydów.
0: Czego? Eta Akwarydy to rój meteorytów. Meteorów, przepraszam. Meteoryt to jest chyba taki, który uderzy już w Ziemię.
1: A meteor, który...
0: A meteor to taki, który se, który nie, do, nie dotarł do Ziemi.
1: Który jeszcze leci.
0: Jeszcze leci i najprawdopodobniej po prostu przez temperaturę atmosfery się rozpada. Wracając! Jest to rój meteorów, który powstaje, gdy Ziemia przecina strumień materii pozostawiony przez słynną kometę Haleya i choć sama kometa odwiedza okolice Słońca raz na około 76 lat, drobinki lodu i pyłu z jej warkocza regularnie wpadają w ziemską atmosferę, tworząc efektowne, świetlne ślady. Czyli no to się jakbyście spadające gwiazdy oglądali.
1: Jakby generalnie, no... Albo przelot tych satelitów Starlinków. Starlinków.
0: No. Nie, to nie to samo, bo one nie zostawiają smug. To jest po prostu ciąg światełek.
1: A mogłyby. Halo, Elon.
0: Do zaobserwowania zjawiska nie będzie potrzebny żaden sprzęt, ale dobrze jest znaleźć miejsce jak najdalej tak zwanego zanieczyszczenia światłem, czyli w miarę możliwości daleko od miast i pozwolić oczom na adaptację do ciemności, co powinno potrwać właśnie, tak około 20 minut.
1: Właśnie miałem mówić. Nie potrzeba żadnych narzędzi, ale oczy to by się przydały.
0: Oczy to by się przydały, faktycznie. Bo zresztą będzie co obserwować. Właśnie między 5 a 6 maja na niebie ma się pojawiać nawet od 10 do 30 takich zjawisk na godzinę.
1: Wow.
0: Więc całkiem nieźle. Z czego najwięcej między 2 a 4 w nocy, więc jeśli planujecie to zrobić, to ja polecam zaklepać sobie urlop na środę.
1: Ja mam do roboty na 11, więc może się wychylę przez okno. Chociaż nie, jestem w centrum huty, to...
0: No, trochę ciężko może być. A, no i swoją drogą, tak jeśli chodzi o jakieś tipy, to najlepiej będzie skierować oczy w kierunku południowo-wschodniego horyzontu.
1: Czyli jeżeli macie zegarki i telefony, no to włączamy
0: kompasy.
1: Kompasy, no bo ja nie mam pojęcia, gdzie jest co.
0: Jeśli wasz telefon taki ma, to jak najbardziej. A teraz jakiś kawałek, do którego w sumie można by było może nie tyle oglądać gwiazdy, co na przykład jechać w miejsce, z którego można oglądać gwiazdy, bo jakoś taka muzyka mi się po prostu kojarzy z takimi wieczornymi przejażdżkami.
1: Ja bardzo chętnie tego posłucham, bo ja mam wrażenie, że tego nie słyszałem, a wy poza anteniu ze Słowikiem rozmawialiście o tym bardzo dużo.
0: Myślę, że część naszych słuchaczy mogła się tym zawieść. Sandra w utworze Maria Magdalena.

0: Wnuczka, wnuk wójta, dorzuć się na asfalt.
1: O tak, był tak, ksiądz dzwoni i kościół trzeba wyremontować.
0: Tak, no na dziurę w dachu. No, nakłonił tę biedną kobietę do przekazania pieniędzy, biżuterii oraz sztabek złota o łącznej wartości sięgającej kilkuset tysięcy złotych. No i gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, sprawca właśnie odjeżdżał z łupem, co doprowadziło do pościgu. Mężczyzna próbował zgubić trop, przemieszczając się taksówkami i regularnie je zmieniając, uciekając przez trzy województwa w kierunku zachodniej Polski, a do akcji włączyły się także jednostki z Krakowa i Katowic.
1: Ale to jest dosłownie analogiczna sytuacja jak przy zacieraniu szlaku transakcyjnego, że im więcej przelewów, tym prędzej nikt się nie domyśli.
0: Pranie brudnych pieniędzy.
1: Ja tego nie powiedziałem na antenie Radia Studenckiego, Politechniki Krakowskiej.
0: Ale czekaj, bo to jest niezłe, bo to chłop próbował wyprać łup taksówką. Szkoda, że nie dostał jeszcze przelewu z tego łupu, tylko wszystko miał fizycznie, bo wiesz, jeszcze mógł po Uberze, nie? Tak. Wszystko porozprowadzać, nie? Uber współsprawca.
1: Ojejku, wyobrażasz to sobie, jakby tak skumać się z jakimiś kierowcami i po prostu im takie ogromne napiwki rzucać?
0: Wow.
1: O Jezus.
0: Generalnie.
1: Nie daję wam pomysłów, nie róbcie tego.
0: To nie jest porada inwestycyjna.
1: O, dokładnie.
0: Ostatecznie policjanci zatrzymali go w Strzelcach Opolskich. To trochę zajechał.
1: Kawałek.
0: No, blokując dalszą jazdę pojazdu, którym się poruszał, i odzyskali skradzione mienie. Zatrzymany był wcześniej karany za m.in. za przestępstwa związane z narkotykami, bronią i oszustwami, a teraz usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu.
1: Okej. No. Także... Ale to jest jakieś pionierstwo, żeby w transporcie właśnie próbować zacierać swoje szlaki.
0: Znaczy, jakkolwiek nie pochwalamy tego czynu, to ja muszę powiedzieć, nie głupie.
1: No tak. To trzeba przyznać oryginalność i spryt, faktycznie.
0: Tak jest. Oryginalnym i sprytnym na pewno nie będzie przejście do następnej piosenki, bo po prostu ją zapowiem. Kamil Barnes, Let Me Down.

0: W naszym GPS-ie bywa tak, że mamy takie segmenty stałe, no może niekoniecznie, ale takie półstałe, powiedzmy, czyli po prostu jakaś tematyka, do której lubimy sobie wracać.
1: Józef Półpasiec.
0: Co?
1: Nie wiem.
0: W związku z tym, co ciekawego znów zrobili Włosi?
1: Tam, taram, taram.
0: Tym razem chodzi o czworonogów. Jak zapewne wiecie, podczas wyprowadzania pieska na spacer należy po nim sprzątać jego odchody w celu zadbania o odczucia wizualne i zapachowe innych użytkowników przestrzeni publicznej. Jeśli tego nie robicie, shame!
1: Władze o podeszwy też chodzi.
0: Władze włoskiego miasta Livorno postanowiły pójść za to o krok dalej, bo jako że w miejscowości przybywa psów, to i mieszkańcy zaczęli się skarżyć na nieprzyjemne zapachy w parkach i na osiedlach czy placach zabaw. I nie chodzi tu tylko o samo zbieranie kup, bo dokuczliwa była też woń psiego moczu.
1: Ma to sens.
0: I tu się sytuacja robi trochę bardziej skomplikowana, gdyż jest to ciecz.
1: No tak, jak to pozbierać?
0: W związku z tym Rada Miejska z Luką Salvettim na czele postanowiła wprowadzić właścicielom psów nowy obowiązek noszenia ze sobą butelek z wodą i spryskiwaczy w celu czyszczenia chodników, ławek czy nawet kół zaparkowanych samochodów. Do tego muszą pilnować swoich podopiecznych, by nie sikali w pobliżu drzwi i okien nie tylko domów, ale też na przykład biur czy sklepów. No tak, żeby się nie niosło, że tak powiem.
1: To chyba wygodniej byłoby tym zwierzętom zakładać pampersa.
0: Albo to, albo niech sobie po podwórku pobiega. A nie, bo to miasto, to niekoniecznie.
1: Takie przepisy mają... Livorno takie nieduże i nadmorskie.
0: O, takie przepisy mają w Livorno obowiązywać od 20 maja do 31 października. No, czyli w okresie, kiedy wysokie temperatury mogą jeszcze bardziej potęgować niepożądany odór, to umówmy się, no jakby nie patrzeć, ma to ogromny wpływ. Niestosowanie się do tych wytycznych ma grozić mandatem w wysokości od 25 do nawet 500 euro.
1: Wow.
0: A że my lubimy waluty przeliczać na polskie złote, no to mówimy tutaj o około 2300-2400 na obecny kurs, z tego co pamiętam.
1: Znowu się razy 5 zrobiło?
0: Prawie, tam jest chyba 4,80. Wiesz co, szybko sprawdzę, bo nikt mi nie zabroni. A nie, przepraszam, 4,26, coś porypałem. No dobra, w każdym razie
1: się za 3 lata.
0: 500 euro to jest, no, 2129 zł. No, niemniej jednak trzeba przyznać, że przy tym obowiązek sprzątania samych chłopów wygląda bardzo luźno. Więc zacznijcie to robić. Jest to informacja do tych, którzy tego nie robią. Ale na szczęście wśród moich znajomych chyba nie ma takich osób. Wiesz, buje, jak można. Barnes Courtney utworzy Fire.
1: O.

0: No to było o autobusach wcześniej, to ja znowu o autobusie i znowu o środku transportu.
1: Dobra.
0: Bo porozmawiamy sobie, są takie autobusy, pewnie każdy miał, prawie każdy myślę miał okazję takim jeździć. Kiedyś były biało-czerwone i nazywało się inaczej, zostały kupione i teraz jeżdżą zielone.
1: Zgadza się.
0: No, Flixbusy, jakby ktoś jeszcze się nie domyślił po tym trudnym rebusie. Sprawa dotyczy sytuacji, którą nagłośniła pewna pasażerka w mediach społecznościowych, która opisała swoją nocną podróż autokarem Flixbusem właśnie z Poznania do Warszawy. I podczas której w okolicach Zgierza pojazd zderzył się z dużym zwierzęciem.
1: Gdzie, jak nie w Zgierzu?
0: Prawdopodobnie łosiem. Kuny jenoty, co? Co doprowadziło do poważnego uszkodzenia przedniej szyby, w której powstała duża dziura i liczne pęknięcia, a odłamki szkła trafiły do wnętrza pojazdu.
1: Pewnie widzieliście to zdjęcie w internecie. W sumie było o tym dosyć głośno.
0: To prawda, natomiast jeżeli ktoś nie słyszał, to już śpieszę z pomocą, bo jest dość absurdalne, bo tu jest niebezpiecznie, smutno i ojej, niedobrze, a dalej zacznie się robić mocno absurdalnie, bo mimo tego wszystkiego kierowca sobie stwierdził, że dokończy papierosa i jedzie dalej.
1: Takie mało już, tego.
0: Takie słowa usłyszała od kierowcy właśnie ta pasażerka, która zdawała relację.
1: Dokładna wymiana zdań miała brzmieć w sposób, jakie są teraz procedury.
0: Procedury
1: są takie, że dopalę szluga i jedziemy dalej.
0: Tak. To są bardzo dobre procedury, uważam. Generalnie chłop sobie jak gdyby nigdy nic skończył tego szluga i skontynuował kurs, ignorując obawy pasażerów dotyczące bezpieczeństwa oraz sugestie przerwania jazdy.
1: On uderzył w tego łosia prawą stroną, więc on wszystko widział, w czym problem.
0: No, dokładnie. A to, że ci tam po prawej mają lekki przeciąg, nic nie zmienia. Generalnie autokar w takim stanie ze Zgierza dojechał do Łodzi, gdzie część osób zdecydowała się wysiąść, obawiając się o swoje zdrowie i życie, jak mniemam słusznie, a inni próbowali wezwać policję. Natomiast według relacji kierowca zachował się również bardzo agresywnie i miał m.in. żądać od jednej z pasażerek usunięcia zdjęć uszkodzonego pojazdu.
1: Ojojo!
0: Usuń to!
1: Niebo cię kocham.
0: Po nagłośnieniu sprawy oczywiście firma Flixbus poinformowała, że takie zachowanie jest niezgodne z jej standardami bezpieczeństwa, odsunęła kierowcę od pracy i zapowiedziała wyjaśnienie całej sytuacji. No ja myślę.
1: Ciekawe, co na to ten łoś. Przepraszam.
0: Myślę, że nic.
1: I tego się trzymajmy. The Verve, Bittersweet Symphony.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Jak bardzo lubię koty, tak jestem świadom tego, że potrafią być niesamowitymi urwisami. O czym też przekonali się mieszkańcy Świdnika w województwie lubelskim.
0: Okej. Okay.
2: Bo tamtejże policja otrzymała zgłoszenie od kobiety, której mieszkanie zostało zalane. Informowała ona o tym, że sąsiad z lokalu wyżej
0: może być... A to już o sprzątaniu szczachów już było.
2: No, bo to nie jest do końca to. Informowała o tym, że sąsiad z lokalu wyżej może być w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Podejrzewam, że chodziło po prostu o to, że no wyżej mieszka jakiś starszy mężczyzna, który raczej z mieszkania nie wychodzi. No i na miejsce przybyła policja, strażacy, przedstawiciele spółdzielni. Zakręcili dopływ wody w pionie, a gdy służby dostały się do mieszkania, okazało się, że żadnej awarii tam nie było. Tylko kranem zainteresowały się koty. Po prostu właściciela w mieszkaniu nie było. Podczas swoich codziennych eksploracji pustego wówczas mieszkania odkręciły one kran na maksymalny strumień, przez co woda w zlewie zaczęła się przelewać, a następnie zalewała lokal niżej.
0: Można?
2: Można. Można.
0: Czy trzeba? Niekoniecznie. Ale można.
2: W związku z tym incydentem funkcjonariusze apelują do właścicieli czworonogów o zabezpieczanie mieszkań w taki sposób, by zwierzęta pozostawione same nie mogły doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
0: Czyli mówi, że tak kręciły, bo chciały ten kurek zrzucić na ziemię i się nie dało.
2: Jeżeli ktoś wam kiedyś narzekał, że w waszej łazience na przykład kran działa trochę ciężej, a nie tak fajnie, płynnie, leciutko, powiedzcie im, że to ze względów bezpieczeństwa.
0: Ale nie masz kota, ale mogę mieć!
2: No właśnie. Mówi się, że koty chodzą własnymi ścieżkami, ale jednak lepiej
0: koty znajdują nas, a my nie koty.
2: Co?
0: Koty znajdują nas, a nie my koty.
2: A, okej. Okay. No, mówi się, że koty chodzą własnymi ścieżkami, ale czasami lepiej jednak je pilnować. Prawda? Prawda.
0: Dobrze by było czasami.
2: Swoimi ścieżkami chodzą też prowadzący audycji GPS wprowadzamy w nowy tydzień.
0: Czyli naszą ścieżką jest
2: kończyć.
0: Do chałupy.
2: Naszą ścieżką jest do chałupy, a jutro do pracy.
0: A, szczęście na 11.
2: Wcześniej można było słyszeć taki dżingiel, uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. No to ja chciałem tylko powiedzieć, że ja dzisiaj kończę urlop. Więc dla mnie nie będzie lepiej.
0: A, bo ty jeszcze dzisiaj wolne miałeś?
2: Jeszcze dzisiaj wolne miałem, tak.
0: A, widzisz, proszę cię bardzo. To zazdro. No. Bo po tym, jaki ja dzisiaj miałem dzień, no to bardzo
2: to,
0: chętnie bym jeszcze kolejne 3 dni wolnego przytulił.
2: To się zagłębiać nie będziemy. Drodzy słuchacze, życzymy wam miłego tygodnia, aby wasze plany się ziściły i żebyście, tak jak Kuba, po dzisiejszym dniu nie byli tacy przemęczeni, kiedy weekend się rozpocznie. Oby do weekendu.
0: Tak jest. Słyszymy się z wami w przyszłym tygodniu, jak zwykle po godzinie 20 na antenie Radia Nowinki.
2: A tymczasem żegnają się z wami
0: Jakub Green
2: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. A na do widzenia, na dobranoc, Halsey w nowym singlu Carry the Weight. Dobranoc.
0: Cześć, cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Matere.
1: Ne
0: suoniamo.
2: Твоя кола заряду!

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszy siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,